prochaine, Thomas. Alza, mis a Gucci, y mis Gucci leg. Y vetinde, vetutande,